gbeza ƒe dzɔgbe nyuie ne yina aƒetɔ Amos akɔlia tsɔe ke va yia ne ɖo dzigbeza dzigbeza ƒe dzɔgbe nyuie na wo agbe dzidzi kple lãmesẽ aƒetɔ Amos akɔli. Efie bɔkɔ ne mama gbeble wo le asia ma. Okay, Christian Koliko, yeah, I want to know. Oklemaro dak banaru po. Make mo kofia kofi Jonas Marina. Epi boko na mi kata ma ona yirami. Ebe na mi jo fami o hami apa momo number enye 0243443948. Ebe na mi jo fa kambi apa momo number enye 0243443948 0243443948. Nto mi nya jingoro unwe nya ma. Ya mi akati fa kwa jo fo afia tengo no ya fa na je.